sense ba mo si wiase na kono de chemo abrante oni wiase afo bodo ntrika so nya wiase nya mayi na so hwe wokra ani afaso e na obeja praise the lord but the blood was what ya na